0: Zwiść idę.
1: Dzień karam zwiść szakunok zimajni. Tu pana ciśka mania. Tinku na ciśka mania.
2: Kaj mi karam zwiść szakunok zimajni.
3: Kuchnia na ciśpa.
4: Jacie na ciśpa.
5: Kusygu na ciśpa.
1: Zwiść szakunok zimajni.
4: A co się opuchnia szuci, łała mu na łukuszka wajni.
2: Tu pana ciskana,
5: ty pana ciskana.
6: Soberana.